nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak nie.

0: bye.
1: Słuchamy reklamy.
2: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
1: Po reklamie.

0: Słuchamy reklamy.
1: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
0: Po reklamie.

with my eyes closed.

0: Słuchamy reklamy.
1: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
0: Po reklamie.

0: Powiem tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.

0: Słuchamy reklamy.
1: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
0: Po reklamie.

0: Słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.

0: Słuchamy reklamy.
1: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
0: Po reklamie.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, bo boli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa, ja

0: samba.
1: Słuchamy reklamy.
2: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
1: Po reklamie.

0: typem takim. Jak nie będziemy razem, to nie wiesz, że nie.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.
2: To jest moja nagroda.

0: żegnam nową podróż, tak jak Marty McFly. Chciałbym wrócić do początku, gdzie mój DeLorean.
1: Znam złote czasy tych znajomych ulic.

0: This is Mega Switch Up.
1: Switch up. Switch up.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?